0: Fisting.
1: Ain't no swallow my cum.
2: Duże pecu tracę, czy by nikt to nie iść.
1: Ain't no
2: Bisset acted,
1: swallow.
2: To inny wtorodzin, ty została wtorodzinny. Rod zakroj,
0: door,
2: też zakroj.